0: Ihr hört die Sendung Cuffs im Programm von Radio Plau und ihr, das war die Gruppe Laxisme, die am Sonnabend in Leipzig spielen werden. Und in dieser Sendung hört ihr noch weitere Dinge über zum Beispiel das Neiße Filmfest, nochmal einen kleinen Rückblick und auch aus Dresden einige Kulturnachrichten. Jetzt aber die Sendung Cuffs.
1: Nova steht für neu. Und das passt gut zum Konzept des Hauses, denn hier laufen vor allem Arthouse, Festival und europäische Filme statt klassischer Blockbuster. Wir haben dort unter anderem den Film Imbiss Spezial gesehen. Darin wird die Wendezeit in der DDR auf skurrile und zugleich sehr besondere Weise erzählt. Anhand einer typischen Schnellgaststätte jener Zeit. Und ich bin sicher, dass es solche Imbisse ähnlich auch in Polen gegeben hat. Der Film verbindet Alltag, Umbruch und ostdeutsche Lebenswirklichkeit auf ungewöhnliche Art. Außerdem lief der Film Sibiriska Lektia, auf Deutsch etwa sibirische Lektion. Darin reist eine junge Polin nach Sibirien, um Nachfahren polnischer Deportierter in polnischer Sprache zu unterrichten. Es geht um Nähe, Verantwortung und prägende Erinnerungen und um ein historisches Kapitel, das bis heute nur wenig bekannt ist. Und wir haben im Posanova gesprochen mit Mariusz Tokarczyk.
2: Die erste Frage an Mariusz Tokarczyk war, wie er die Zeit erlebt hat des ersten Filmes. Da ging es ja um das Ende der DDR. Es war eine Schnellimbiss-Gaststätte. Es waren die ersten Informationen über die Demonstranten, die besprochen wurden. Es war Lethargie, aber es war irgendwo dort auch das Leben, auch mein Leben in der DDR. So haben wir das erlebt in Deutschland, in Berlin. Und ich würde gern wissen, wie er das in Polen erlebt hat, ob das ähnlich gewesen ist.
3: Pierwsze pytanie do pana odnośnie pierwszego filmu, który dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Tytuł filmu to Imbiss, który opowiada o tym po prostu szybarze, szybkiej obsługi w tym niegdysiejszym DDR-ze. Mm-hmm. Jakie ma pan wspomnienia związane z tym czasem? I to jest ten czas, w którym też żył pan Herman. On chciał po prostu zapytać, jakie ma pan wspomnienia związane z tamtym czasem?
4: No, dzięki temu filmowi to sobie przypomniałem moje młode lata, kiedy ja jeszcze będąc uczniem, jeździłem do NRD, na tak zwane, najpierw było bez żadnych zaproszeń, później po pewnych zawirowaniach w Polsce, trzeba było wymagane zaproszenia i takie zaproszenia otrzymywałem, no i jeździłem do NRD i mam bardzo dobre wspomnienia. To był kraj płynący parówkami i piwem. I no, po prostu żyło się fajnie, wesoło, bo to przed murzem też i krajów zachodniego, to, czyli RFN, to było czuć, to w powietrzu takie, ta bliskość taka w NRD była odczuwalna. Co więcej, no, odczuwałem ją, no, chociażby przez to, że będąc w Berlinie, byłem blisko muru, który oddzielał miasto Berlin Zachodni, no i tam było dużo policjantów, milicjantów, jak to tak się wtedy nazywało, i byli bardzo czujni, żeby ktoś przypadkiem nie za blisko się zbliżył do tego muru, żeby nawet nie próbował tam w jakiś sposób przez ten mur przechodzić. No ja to też to na własnej skórze odczułem, kiedy mnie kontrolowano, kiedy byłem przy tym murze, no ale ogólnie było wesoło.
3: Ich habe sehr gute Erinnerungen nach diesen Zeiten. Ich hatte da selber vielmal gereist schon und konnte man schon spüren, westliche Welt. No i zapomniałam, po pierwszą część zapamiętałam, co tam jeszcze było.
4: Pod tym murem i tam coś już działo, czyli tam był bardzo tak strzeżony ten mur, był bardzo pilnowany, no i też między innymi przez to, że byłem tam wieczorową porą, no to też mi policja poprosiła o dokumenty, żebym się wylegitymował.
3: Also ich war neben der Berliner Mauer und ich war gefragt über die Dokumente einmal. Aber meine Erinnerungen sind sehr, sehr gut.
2: Und war das in Polen ähnlich, diese Lethargie? Hätte man diesen Film auch in Polen drehen können?
3: Czy ten taki sam film można by było nakręcić w Polsce? Czy w Polsce też był taki letarg?
4: W Polsce też były podobne takie filmy, które się rozliczały z tą epoką tego dawnego systemu, kiedy przechodziliśmy w nowy ustrój poprzez polityczne te zmiany, ale to były filmy fabularne i to dosyć takie bardzo poważne. To był taki film jak Psy Pasikowskiego Włodzimierza, który właśnie pokazywał ten etap takiego przejścia z jednej epoki w drugą, ale ludzie, którzy reprezentowali ten wcześniejszy system, to nie mogli być automatycznie odsunięci od tego, który ten system oni reprezentowali, z tego powodu, że nie było na ich miejsce nowych ludzi, nie było wykształconych kadr, więc oni też jakiś czas byli w tej nowej rzeczywistości. I ten film Psy, no on bardzo dobrze to przedstawia.
3: Ich erinnere mich an polnischen Regisseur Pasikowski, aber es hat gedrehte Filme, welche, also das sind nicht Dokumente, sondern also normale Filme, fabuläre Filme, ja. Und in Polen damals, es war kein Ersatz für die Menschen, welche an Macht waren. Also die gleichen Personen hatten dann früher, später nach Polen war wieder demokratisch, denn sie waren wieder am Macht, also immer am Macht. Also die Leute haben sich nicht geändert.
4: Jeszcze chciałbym dodać do tego, że w odróżnieniu od NRD i RFN, no to tutaj można było zastąpić ludzi, którzy przyjechali z Republiki Federalnej Niemiec, a do Polski to nikt nie mógł przyjechać znikąd, więc ci ludzie musieli siłą rzeczy zostać.
3: Also ich würde noch dazu sagen, dass zum Beispiel in Deutschland es war, dass bei euch die Leute von Westen können Ersatz machen für die Regierung von Osten, aber bei uns, es war kein Westen und Osten, bei uns mussten die Leute bleiben.
2: Ihr seid polnisch geblieben.
3: Also, ja, das ist auch ganz also die Regierung.
2: Ja, ja.
3: Er meint Regierung. Ja. Das Regierung musste bleiben, weil es war kein Ersatz.
2: Und die andere Frage, ob er was sagen kann zu dem Kino, seit wann es das gibt, seit wann er hier ist, wie gut das besucht wird und die Beziehung zum Neiße Film Festival.
3: To teraz takie pytanie odnośnie kina tutaj w Domu Kultury. Od kiedy ono funkcjonuje? Czy dużo ludzi odwiedza to kino? Od kiedy pan tu pracuje? Połączenie z tym festiwalem Niski Festiwal Filmowy.
4: To kino już ma bardzo bogatą tradycję. Istnieje bardzo, bardzo długo, ale później wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego w Polsce, to również to kino, które spełniało wtedy tamtą, powiedzmy, rolę taką propagandową, to później już spełnia tą rolę czysto artystyczną.
3: Also früher, zurück zum die Zeiten, früher es war Propagandakino bis 89, tak? 89 und dann es ist nach dieser Zeit dann ist total kunstliche Kino.
4: Wówczas kino się nazywało Kino Znicz, a po 1989 roku się nazywa Kino Pozanowa.
3: Okej. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie heißt das auf Deutsch, aber vielleicht Sie können mir helfen. Früher, also die Name von diesem Kino, es war diese Kerzen, welche man am Friedhof steht, am Grab. Also in Polen wir stehen. Ich weiß es nicht, ob in Deutschland das existiert überhaupt. Znicz.
4: Znicz to można powiedzieć takie, jak się pali na stadionach, nie? Znicz olimpijski.
3: Okej. Okay, auch Stadion und vielleicht mit olympische.
4: The Fire.
2: Okay, das kriegt man noch raus, was
3: Nowa heißt. Und jetzt heißt es Posa Nowa.
2: Ah, ja. Was heißt Posa Nowa?
3: Posa Nowa, co to znaczy?
4: Posa Nowa, poza to jest taka forma artystyczna, że się możesz różnie ustawić, a Nowa, że jest nową tą pozą.
3: Okay, also das kommt von Bewegung, das kann man sich so stehen in neue körperliche Bewegung und das Nowa, das ist das Neue.
2: Gut. Seit wann ist er hier? Was sind so seine schönsten Erlebnisse?
4: 25 years.

nie mówić. Wyciągając ręce gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce gałęzie, to co?

połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.